Jeu sun Walter Waschby da la Chapella Wasserwachser, cun RTR essas adina al Puls da la Musica Populara.